좋아하라고 배낭대를 얻어놨는데 번뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔뻔
올 적에 이때 흥보 충성 돌보가 아 이놈이 부자가 되었어